SKU. To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich

0: technologia.
1: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Numer 1 w Łodzi.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą, jakie mam plany oprócz wydania płyt.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max.

0: bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
3: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy złotych. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
3: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
4: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
3: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo dzień

0: dziecka zasługuje na wielkie emocje.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką.

Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką.

0: A to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
5: Łódź budzi się do życia, chociaż tak na dobrą sprawę wschód słońca mieliśmy już o 4:25. Najlepsze życzenia imieninowe w środę 27 maja przyjmuje Oliwier. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj będzie trochę chłodniej niż wczoraj. Odpoczywamy od tych upałów, natomiast wciąż nieźle. 22 stopnie prognozują synoptycy. Duża ilość słońca i bez opadów deszczu. A więc ta odczuwalna temperatura może być na pewno wyższa. Z rana rześko.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
7: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
6: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
8: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
6: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
4: SK Łódź News.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Jeszcze setki wolnych miejsc w łódzkich przedszkolach. Po pierwszym etapie

0: zamykania placówek. Jest certyfikowana i czysta jako łza. W szkole podstawowej nr 12 w Bełchatowie pojawiło się poidełko z pitną wodą.
1: Szkoła powinna zapewniać dostęp do świeżej wody dzieciom.
0: Nie ukrywa dyrektor placówki Renata Oleszczyk. To pierwsze poidełko w bełchatowskich szkołach.
2: Jankes,
3: Kama
4: i Wiktor.
2: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
5: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
1: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
5: To prawda.
2: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
1: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
5: Aha, zróbmy to.
2: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
5: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa. 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20. Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego. No i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
1: Okej. Okay. Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego?
1: Mm-hmm.
0: Miodowego?
5: Mm-hmm. I Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm. No właśnie, poinformowałem. Weszli na Instagrama, niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz, sam
1: wyłączył sobie tutaj.
0: Ty sobie wyłącz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
2: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
0: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
0: O, cię kręcę. I to już nie, to
1: nie
0: już
1: jest
0: żoną.
1: Żona, no, okay. Bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
4: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: A, no tak.
2: No dobrze, to ma to sens, no.
0: Przeglądamy. I Super Niania to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak. Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
4: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak, napisali. W bikini.
4: To nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba. Ain't no hesitation.

0: tutaj RSK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Young

0: Reklama.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
2: RPT, producent kształtowników zimnoogiętych. Zbierz Grupa Rexwood zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RPT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
3: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
2: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
4: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl. I wszystko jasne.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
6: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
8: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
9: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso. Da Grasso.pl.
15: Przed nami kolejny dzień w Łodzi ze słońcem. Dzisiaj trochę chłodniej, no bo wczoraj 26 stopni. Natomiast dziś słupki rtęci podskoczą do 22 kreski maksymalnie. Słońce jednak będzie bardzo chętnie utrzymywało się na łódzkim niebie. Podmuchy wiatru, one od czasu do czasu naprawdę silniejsze, przede wszystkim po południu. Ciśnienie cały czas idzie w dół i możemy się trochę gorzej czuć w związku z tymi zmianami ciśnienia. Na drogach bez korków, szerokiej drogi.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. Dagrasso.pl.
16: Już prawie 6.30, to jest Kanius Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
17: SK Sport News.
16: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
0: O, przez Gorzów nie będą jechać, słyszałeś, Jankes? O, no.
18: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu
19: Dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
20: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie Eski? Mm-hmm.
21: Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec, online. Pozdrawiam serdecznie.
22: O, guten morgen.
16: Morgen, bardzo dobrze, hej.
22: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
20: Ja.
22: Rufen, sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską. Ta teraz zaśpiewała ładnie. Ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mm-hmm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy. Sprawdzamy, z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko, SK. Ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego. O. I pozdrawiam Jankesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa to żaden problem.
2: Była pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes.
2: Kama.
1: Ale pamiętacie, jak tam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
0: Mamy to, no.
4: Reklama. Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy. 3 czerwca da Grasso Łęczyca. Plac Kościuszki 32.
5: Szczegóły w regulaminie.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc. Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
12: I po reklamie.

0: Jeje, śniadanie.
1: Czy kama jest gotowa?
2: Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
3: To jakoś kama? Czekaj, nadal myślę.
0: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
3: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon! Szymon! Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon!
1: Dzień dobry! Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś.
2: Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale coś tam jest.
2: Okej. Okay. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
0: Nie
2: najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
2: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: I tak? Po raz
3: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
2: ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
3: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo.
3: No.
0: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
3: Dlaczego ciężki?
2: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
2: I bardzo dobrze.
3: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa.
0: No właśnie.
3: W ogóle nie zmęczony.
0: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie sobie za to ułożysz.
4: No, życie to na pewno.
3: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: No, tak,
3: albo
4: tak.
3: Wkład własny do paliwa.
2: A co to jest poważny kebab, przepraszam?
4: Słucham?
2: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
4: No, dobry.
3: Taki,
4: dobry.
3: Który
2: poważny.
3: Poważnie czujesz przez 3 dni.
4: Poważnie
2: czujesz. No to tego ci życzymy. Okej.
4: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
3: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to się już nigdy nie zmieni, niestety.
3: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
2: Może
4: się
2: tak, może nie.
0: No pamiętaj,
2: dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty mamaś robisz? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: minutki do godziny 7. Tutaj SK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: No i o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato.

0: na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 27 maja.

0: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 27 maja kupuj napoje w opakowaniu. Tak jest! Od 25 do 27 maja kupuj napoje w opakowaniu.

0: Piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
5: Wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi, a samochodów coraz więcej. Zwalniamy m.in. na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Uwaga na utrudnienia również na Dąbrowskiego. Trwa budowa drogi rowerowej od Alei Śmigłego Rydza do Puszkina. Obecnie, jak informuje miasto, prace prowadzone są od Kossaka do ulicy Lodowej. No i występują odcinkowe zawężenia jezdni. Pogodowo bardzo pozytywnie. Dzisiaj w Łodzi będzie tak około 22 stopni, słonecznie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
6: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
7: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
6: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig T.G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
8: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
9: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
10: Ja tylko na skateparku zakładam.
11: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
6: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia, przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
12: SK Łódź News.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Remont franciszkańskiej odsłonił kawałek dawnej Łodzi. Podczas prac drogowcy natrafili na XIX-wieczne mury i fundamenty kamienicy. Znaleziska odkryto m.in. w okolicy północnej i centrum krwiodawstwa. Odkrycia zgłoszono konserwatorowi zabytków, ale remont ma przebiegać zgodnie z planem. W Zelowie Włódzkiem w niedzielę odbędzie się wystawa zabytkowych pojazdów.
13: Mają urok i swoją duszę. To są samochody, które są z innej epoki.
5: Zachęcał Tomasz Kamola ze stowarzyszenia Stare Tłoki.
14: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
15: No i witamy ponownie, oczywiście, środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
16: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
17: No to halo?
18: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
15: Mhm. I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
16: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
15: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
16: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
19: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, idźmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina, rodzeństwo? Nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Rzeczywiście. On nie ma ślubów gdzieś z Olką.
2: A?
0: Kurde, jeszcze.
2: Dla 5000 chyba się oświadczy.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak tylko znajdę.
2: I nawet wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu, prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy. No i lecimy z pierwszym pytaniem.
5: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Ojej.
0: Bratem. Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
6: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie. No,
0: no ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
7: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
5: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
7: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
7: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: To, ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii. No. Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no,
2: prawda?
0: Tak.
2: Armiani?
7: No trudno.
0: Dziękuję.
7: Ale i tak was pozdrawiam, miłego dnia.
2: My ciebie również, pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
8: Gdynia z lewej.
2: To jest dobra.
0: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż
0: Sopot,
2: tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: Dobre.
0: Ale jest okej, rzeczywiście, dobra, patrzymy dalej.
5: Piąte.
3: I znowu mapa, słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
8: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest.
0: To jest
3: dziękujemy,
0: język,
3: którego
0: możesz
3: używa tam największa głosu.
0: Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
8: Przepraszam sobie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
9: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy dla ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki. Prosimy.
10: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
9: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Nie, taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
5: Siódme.
3: A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
9: Do wszystkiego.
0: Dobrze! Dobrze! Bardzo dobrze!
3: Prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
9: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
9: Innym razem, w piątek.
6: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
9: Okej.
0: Okay. Pomyśl o kamień.
2: Umówione.
0: Dziękujemy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszły naprawdę.
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
2: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci, konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
3: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranie Normalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
7: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso. Da Grasso.pl.
13: Wjeżdżamy na drogi w Łodzi. Przypominam o trwających remontach, m.in. utrudnienia na ulicy Żgowskiej. Ona jest zamknięta dla ruchu pomiędzy Dąbrowskiego a Bednarską. Możliwe są wjazdy docelowe do posesji, no a skrzyżowanie z Bednarską jest otwarte. Jeśli chodzi o pogodę, no to są lepsze wiadomości. Dzisiaj znowu słonecznie i ciepło, maksymalnie około 22 stopni, ale wciąż wietrznie. No i ten wiatr naprawdę dzisiaj silny, najmocniejszy koło południa.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. Da Grasso.pl.
14: 7.30, zaczynamy z Kanią. Marcin Procki, zapraszam.

0: pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie, tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
1: SK Sport News.
0: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dzisiaj w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
2: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po 7, to jest nasze terytorium.
3: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
4: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
3: Curyski to z miejscowości Córki.
2: Zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid Super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsko, Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy, oczywiście. Bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie, jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć. Wiktor?
5: 1, 2, 3, 4.
6: Kama. Kama.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5-4-3-2-1.
6: A to promocja.
7: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
8: dmuchanym flamingiem?
7: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going.
15: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
16: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
17: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
18: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
19: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
22: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie. Numb Encore. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, ten obrys szczęki, to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik, tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Okej, górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agnieszki jeszcze przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: znalazłam. To powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
4: Nie kręcę! Dyszka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Teddy, Duży Swims w Radiu SK. 6 minut i będzie za mnie godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Brodski w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Hot grill.
15: Grilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda.
21: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
26: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
27: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
28: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
0: Ciasno na łódzkich ulicach na Polesiu, zwalniamy na Konstantynowskiej oraz na Legionów. Spory ruch także już jadąc od strony Widzewa. No i przypominam o trwających remontach, bardziej na północy naszego miasta, między innymi na ulicy Kniaziewicza, a także na Biegańskiego, ulica zamknięta dla ruchu. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 22 stopni, szykuje się przyjemna pogoda, ale wciąż będzie wietrznie. Natomiast bez opadów deszczu ciśnienie jest obniżone i spada.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek.

0: zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
1: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
0: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
0: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
3: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
0: No, wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
4: SK Łódź News.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W okolicy przystanku autobusowego Pomorska CKD bywa niebezpiecznie, ostrzegają studenci UMED-u w Łodzi.
6: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany.
7: Agitujemy do miasta, żeby oświetliło ten teren, postawiło kamery.
5: Miasto na razie obiecuje patrole Straży Miejskiej. Na dzień mamy mammografia. Za nami edukacyjna akcja w Łodzi.
8: Połączona z mammografią z USG piersi.
5: Mówi Ewa Maciejewska z łódzkiego klubu Amazonka. Nauka samobadania piersi odbyła się przed magistratem.
9: Jankes i Wiktor. Na Radiu SK.
10: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję.
11: I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
10: Na wszystko.
12: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
10: Dokładnie.
11: Układ. A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
13: Cześć, Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
14: Radio SK Londyn, 3 po 8.
11: Nie ma takiego miasta.

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. O,
1: jesteś Jankes, dzień dobry.
2: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
2: i
0: no.
2: On.
0: I on. Kto?
2: On.
0: Wiktor! Wiktor! Witamy was serdecznie.
3: Dobra, lećmy dalej.
2: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
0: Białucha. Oczywiście to jest...
3: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
2: robi i tak. To już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
2: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
2: Która posiada samoświadomość,
3: dobra,
2: tak.
3: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: Jakie są wyniki?

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
3: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
4: Czy ty coś sugerujesz?
3: Ty, no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
5: Delikatnie.
3: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
4: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
6: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę. No.
4: Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, chyba nie. To Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
7: Kama mi kazała.
4: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
4: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
4: O. To jest fajne,
7: trzeba świętować, no.
3: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
4: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo ten.
3: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Coś tam możemy poćwiczyć.
0: Że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
3: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci. Tak.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
4: Siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
5: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym. Coś wymyśleć.
3: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
4: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: No to też to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
4: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wyląduje?

0: Nie mam kompletnie żadnego pojęcia.
1: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos...
2: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
0: Tam, gdzie jest ciepło.
3: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
4: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego serwisu blacharsko-lakierniczego Hyundai MK Centrum Łódź. Zgierska 248. mkcentrum.pl

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8. Zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz też gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brocki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę. Ale gdyby u nas zamiast Marcina Brockiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso. Dagrasso.pl.
15: Rzut oka znowu na drogi w Łodzi, aleja Piłsudskiego przy parku Źródliska. Tutaj musimy zdjąć nogę z gazu. Także przytyka się mocno odcinek Kopcińskiego między rondem Solidarności a Narutowicza. Ciasno poza tym między innymi na

0: Zachodniej i na Alei Palki. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj znowu słonecznie. Na zewnątrz już teraz jest 19 stopni, no ale dzisiaj trochę mniej maksymalnie niż wczoraj. Możemy liczyć na 22 kreski. Będzie wietrznie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. dagrasso.pl.
2: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Perocki. Zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasów Zieleniów w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu. Są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
3: Kama i Wiktor.
4: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
5: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Dzisiaj jest dzień samorządu terytorialnego.
6: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
7: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy, bo między Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
4: Do domu!
5: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie będę...

0: to jest Eska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale poczekaj, no lewy odchodzi.
1: No. No odchodzi, ale uwaga, uwaga, podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Dajcie mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
11: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
12: Spotkajmy się w Wima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
13: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
1: Tak.
2: Ale ja nie byłem tam.
0: A,
2: nie
0: i słońce jest tam zawsze.
2: No, to jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
0: Tak, to by się zgadzało.
2: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
0: I się zgubiłeś.
2: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
2: na spotkanie.
1: No dobra,
2: ale tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
0: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
2: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
2: Dobra, ja stawiam na Grecję.
0: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
2: euro,
0: by się zgadzało.
2: Się tam płaci.
0: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
2: sałatka
0: że
2: grecka
0: siedzą.
2: Lubimy.
0: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało.
2: Bogaj. To Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
3: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
3: Tak.
2: Malaga.
3: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
1: Tak. Nagrało się i zapisało.
0: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek. Yo!

0: A chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: A to było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: Jan, Skana i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox.

0: swojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
7: Już trochę luźniej na łódzkich ulicach, choć wciąż spory ruch w paru miejscach. Zwalniamy na Konstantynowskiej, a także na Limanowskiego przed Aleją Włókniarzy. Jadąc zachodnią w okolicach Lutomierskiej musimy uzbroić się też w cierpliwość. Dzisiaj w Łodzi maksymalnie będzie około 22 stopni, słoneczna pogoda, no ale wietrznie. No i ciśnienie też spada. W kolejnych dniach będzie ładnie, a w sobotę możliwe niewielkie opady deszczu.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
9: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
8: A na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter Eski Paweł Adamczewski.
10: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
8: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
11: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
8: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
12: SK Łódź News.
13: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Laboratorium w naczepie ciężarówki. CBŚP rozbiło grupę produkującą syntetyczne narkotyki w powiecie kutnowskim w Łódzkiem. Zatrzymano 7 osób. Policjanci zabezpieczyli 200 kg klefedronu, zwanego potocznie kokainą dla ubogich. Druhowie z Kaszewic spod Bełchatowa ruszyli ze zbiórką darów dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
14: Co pani przyniosła?
15: Lego, dwie książeczki. Sprawić radość tym dzieciakom.
16: Są pluszaki, kredki, są klocki.
13: Dary trafią do małych pacjentów w niedzielę, czyli tuż przed Dniem Dziecka.
17: Pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest aż takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy i jest tylko gorzej, albo i lepiej. Dwie minuty, a właściwie trzy już po dziewiątej. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: w przekazach medialnych i często przez ekspertów w postaci dietetyków czy też trenerów, a teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć, dlatego że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
11: RWT, producent kształtowników zimnogiętych. Zbierz Grupa Rexbud zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RWT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
12: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
13: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
12: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
13: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
12: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
13: Tu woda ma moc.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
16: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
17: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
16: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
20: I po reklamie.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times.

0: poleca.
1: No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
2: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
3: Kamie mi się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
4: Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
2: No yeah! To nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
1: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
5: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
6: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl i wszystko jasne.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
13: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi

0: dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: broniące na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
1: Spotkajmy się w Wima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
2: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
7: I po reklamie.

0: Niech wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra, Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.
1: SK. Reklama. Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
2: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc

0: 1000 zł miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
1: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc

0: bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek. Mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły. Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
5: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Super fajne mini zoo. Dobronianka to jest to.
7: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw.

0: tonight's gonna be... To będzie ostatnia reklama.
1: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso. Dagrasso.pl.
5: Na termometrach jest już 20 stopni. Dzisiaj w Łodzi znowu ciepły dzień, choć maksymalnie słupki rtęci dobiją do 22 kreski. To wyniki w cieniu, w słońcu na pewno będzie więcej. No i taka temperatura ma się utrzymać też w najbliższych dniach w Łodzi. Będzie przeważać słońce, przydałyby się opady. W sobotę być może delikatnie pokropi deszcz. Na łódzkich ulicach w miarę sprawnie o tej porze i bez dużych korków. Lekki zator na zachodniej, przed Ogrodową w stronę centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. Dagrasso.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Na zegarach 10 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporterski Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
7: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
6: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CB.

0: mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
1: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
0: A mężczyzna trafił do szpitala. Lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
2: SK Łódź. Sport.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Jest powołanie dla piłkarza Widzewa. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych znalazł się obrońca Widzewa Przemysław Wiśniewski. Ostatni mecz i ogromna stawka dla GKS-u Bełchatów. Brunatni zagrają w sobotę na wyjeździe z Wisłą 2 Płock, a od tego spotkania może zależeć ich utrzymanie w trzeciej lidze. Po porażce z rezerwami Jagiellonii bełchatowianie spadli na 15 miejsce w tabeli. Początek meczu w Płocku o godzinie 17.
4: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2 minuty po 10, Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue WD na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie, to przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko okej, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.

A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.

0: Artykuły marki Miller Miś. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Tak dla siebie gramy, soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Iga odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
12: Bo to nie jest Montalent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wiesz.
11: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku. Rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: RWT, producent kształtowników zimnogiętych. Zbierz Grupa Rexput zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RWT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Okulary Tom Ford w Nowo Optyk. Zapraszamy na urodzinowy event z marką Tom Ford. Czeka 300 opraw okularowych Toma Forda. Damskie, męskie i przeciwsłoneczne. Najnowsza kolekcja, bestsellery. Najbliższy piątek i sobota od 10 do 18. Nowo Optyk, Łódź Jugosłowiańska 1A.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie

0: 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie.

0: prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech pór roku, o których śpiewał Wiktor Wali Góra z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej, wam płynęła ta środa z Radiem SK.
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: Jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
7: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
8: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
10: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci

0: i całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
3: Bardzo piękna wiosna w Łodzi, słonecznie, choć wietrznie. Ten wiatr będzie dawał się we znaki dzisiaj przede wszystkim po południu. Na termometrach maksymalnie około 22 stopni. Ciśnienie spada. Bez opadów deszczu, choć w prognozach one się pojawiają na sobotę. Wtedy może trochę pokapać. Poza tym ma być słonecznie. Czwartek, piątek ze słońcem, później niedziela, poniedziałek i przyszły tydzień. A na łódzkich ulicach zwalniamy m.in. na Alei Palki i Piłsudskiego przy Parku Źródliska.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
5: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
4: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
6: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
4: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13 Magdalinę zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
7: SK Łódź News.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Nowoczesny oddział neurochirurgii otwarto w szpitalu Kopernika w Łodzi.
8: Są mi kamery, pacjenci są monitorowani zarówno jeśli chodzi o obraz, który jest przekazywany na żywo do punktów pielęgniarskich.
3: Mówi dr Marcin Tosik, kierownik oddziału. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już w niedzielę. W Teatrze Jaracza w Łodzi spektakl o Arkadiusie, kontrowersyjnym polskim projektancie, który podbił świat.
9: Wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne, ale jest to fikcja, jest to teatr.
3: Mówi reżyser Marcin Libera, premiera w weekend.
10: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie radiowska. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta, to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu,

0: wyjściu to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
6: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
5: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
6: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne, kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
5: Ambitnie. Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
6: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
7: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
5: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
6: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
8: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
9: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl i wszystko jasne.
10: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo.
12: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
11: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek.

0: www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Okulary Tom Ford w Nowo Optyk. Zapraszamy na urodzinowy event z marką Tom Ford. Czeka 300 opraw okularowych Toma Forda, damskie, męskie i przeciwsłoneczne. Najnowsza kolekcja, bestsellery. Najbliższy piątek i sobota od 10 do 18. Nowo Optyk Łódź, Jugosłowiańska 1A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
5: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
6: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zabkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153.

0: Widzimy się!
1: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Okulary Tom Ford w Nowa Optyk. Zapraszamy na urodzinowy event z marką Tom Ford. Czeka 300 opraw okularowych Toma Forda. Damskie, męskie i przeciwsłoneczne. Najnowsza kolekcja, bestsellery. Najbliższy piątek i sobota od 10 do 18. Nowa Optyk, Łódź Jugosłowiańska 1A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
7: I po reklamie.

0: Grasso. Da Grasso.pl.
1: Rzut oka na drogi w Łodzi, gdzie na szczęście dużych korków nie ma o tej porze. Lekki zator na zachodniej, okolicach Ogrodowej i samochodów też więcej przy rondzie Solidarności na Źródłowej i na Alei Palki. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 22 stopni. Wiatr daje się we znaki. Jutro 21 kresek, w piątek 23 stopnie. Podobne temperatury przez weekend. W sobotę pojawi się więcej chmur, może delikatnie pokropić. W niedzielę natomiast znowu będzie ze słońcem.
0: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. Dagrasso.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
4: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
3: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
5: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
3: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
6: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
3: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
0: SK Łódź News.
1: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Są listy do szkół średnich w Łodzi, mówi wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
7: Największym zainteresowaniem cieszy się liceum numer 21, 25, 26, 29, 33 i 4.
1: Od 3 do 8 lipca uczniowie będą mogli zmienić preferencje szkół i uzupełnić wyniki egzaminów. Druhowie spod Bełchatowa zbierają w remizie zabawki i artykuły plastyczne dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi z okazji Dnia Dziecka.
8: To będzie jedna wielka niespodzianka,
1: mówi Michał Malecki, naczelnik OSP w Kaszewicach.
9: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również. A na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Florida na antenie Radio SK. Florida i Kesha, Right Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magdalinet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
3: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Chcę dłużyć lat.

0: głosujecie na SKPN. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bledka Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy. 3 czerwca da Grasso Łęczyca. Plac Kościuszki 32.
4: Szczegóły w regulaminie.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: RWT, producent kształtowników zimnoogiętych. Zbierz Grupa Rexwood zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RWT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
2: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
3: I po reklamie.

0: tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK, ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK, tuż przed godziną 13, po godzinie 13 Forgive Me Friend, czyli Sweet and Tell i Swedish Jam Factory, a ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga, być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma,

0: Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
0: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: To będzie ostatnia reklama. A co tam w Carrefourze?
8: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
12: Przypominam o trwających remontach na łódzkich ulicach, m.in. na Sienkiewicza od Troguta do posesji numer 9. Zamknięta ulica dla ruchu samochodów, także brak przejścia pieszo. To się ma zmienić jeszcze w tym miesiącu. Powinien ruch zostać wznowiony w jedną stronę. No i remont chociażby także na Franciszkańskiej między Wojska Polskiego a ulicą Północną. Piękna pogoda w Łodzi, dzisiaj w granicach do 22 stopni, choć wiatr daje się we znaki.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
14: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
13: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
15: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
16: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
15: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
13: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
17: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
13: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
18: SK Łódź News.
19: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W okolicy przystanku autobusowego Pomorska CKD bywa niebezpieczny.

0: publicznie, ostrzegają studenci UMED-u w Łodzi.
1: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany.
2: Agitujemy do miasta, żeby oświetliło ten teren, postawiło kamery.
0: Miasto na razie obiecuje patrole Straży Miejskiej. Na dzień mamy mammografia. Za nami edukacyjna akcja w Łodzi.
3: Połączona z mammografią, z USG piersi.
0: Mówi Ewa Maciejewska z łódzkiego klubu Amazonka. Nauka samobadania piersi odbyła się przed magistratem.
4: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

chwila chillu, głęboki wdech i wydech. Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie

0: Także nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że. Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: I to tu?
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
20: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kotmundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
19: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
20: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: To będzie ostatnia reklama.
21: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
22: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
21: I to gdzie?
22: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
23: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek, to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest

0: oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
3: Tu woda ma moc.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: I po reklamie.
9: Programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso. Da Grasso.pl.
11: Łukasz Bogdan, dzień dobry. Mamy już środę, 27 dzień maja. Pogodowo cały czas bardzo dobrze. Co prawda troszkę chłodniej niż ostatnimi dniami, ale też jest bardzo przyjemnie w okolicach 20 stopni, bez opadów deszczu i taka aura będzie nam w Łodzi towarzyszyć przynajmniej do piątku, więc jest dobrze. Wieczorem i w nocy w granicach do 10 stopni. A na łódzkich drogach coraz ciaśniej na Bandurskiego przy Krzemienieckiej. Omijajcie również Plac Kościelny przy Lutomierskiej, nie najlepiej też na Piłsudskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. Da Grasso.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
13: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
12: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
14: SK Łódź News.
11: Łukasz Bogdan, zapraszam. Przekręt stulecia w elektrowni Bełchatów trafił na wokandę. Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie oszustów, którzy sprzedali zakładowi 1 000 000 litrów wody z kranu zamiast innowacyjnego preparatu. Łączna kwota strat wyniosła ponad 21 milionów złotych. Głównymi oskarżonymi jest małżeństwo zachodniopomorskiego.
15: Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorberów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem.
11: Mówi Beata Jąca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Parze grozi 25 lat więzienia.
16: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02, jeszcze nie, a my już gramy. Michu Sepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się

0: Magnetic to hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowe jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gadzio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, check it out.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotoski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotoski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
15: Nie musisz.
14: Jak to nie muszę?
15: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease?
15: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
14: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
15: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
14: I to gdzie?
15: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: I po reklamie.

0: You spin me round, to Denzel na antenie radiańska. No dobra, no dobra, no dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magda Linet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później Wesce Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba,

0: Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Kastoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: I po reklamie.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli świeżynka od Katy Perry w Radiu Edka tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy już, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKP.pl, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca. Da Grasso Łęczyca. Plac Kościuszki 32.
8: Szczegóły w regulaminie.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
11: Tak jest.
10: Od 25 do

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy

0: 3 laty możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
8: Niezmiennie pogodnie, ciepło, w okolicach 20 stopni, z dużą ilością słońca, dużo błękitnego nieba i tak będzie przynajmniej do piątku. Taka aura za oknami, więc mamy się z czego cieszyć. Wieczorem i w nocy maksymalnie w granicach do 10 stopni na plusie. A co na łódzkich ulicach? Coraz ciaśniej, między innymi na skrzyżowaniu Marszałków. Omijajcie również Włókniarze, okolice Legionów, nie najlepiej na Żeromskiego, w okolicach też Ronda Lotniku Lwowskich, Paderewskiego i okolice Pawianickiej raczej omijajcie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2-6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
9: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji czołg Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
11: SK Łódź News.
8: Łukasz Bogdan, zapraszam. Wkrótce na festiwal Igrzyska Wolności przyjedzie do Łodzi Salman Rushdie, obrońca wolności słowa i autor książek, które zmieniły sposób myślenia milionów czytelników. W tym roku Igrzyska Wolności zaplanowano od 23 do 25 października w EC1 Łódź. Druhowie spod Bełchatowa Wódzkiem zbierają w remizie zabawki, artykuły plastyczne dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi z okazji Dnia Dziecka.
12: To będzie jedna wielka niespodzianka.
8: Mówi Michał Malecki, rzecznik OSP w Kaszewicach. Dziś drugi dzień zbiórki od godziny 16.30 do 20. Jest jeden warunek, przedmioty muszą być nowe.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
15: W Radiu SK.
16: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: że
1: nie do wyobrażenia.
0: Oczy, też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurda, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca, da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
4: Szczegóły w regulaminie.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na Twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Kwiatkuj codziennie z Biedronką.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim

0: na obligacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
3: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Igo i Formani, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I te...
1: To znaczy kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, zaraz kiedy po pełku. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo. W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
10: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem, od czego zacząć i gdzie jechać.
9: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
10: Darmową?
9: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie

0: Dusze.ul.pl.
1: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
0: To co? Kawka na drogę?
1: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
2: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
3: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
16: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
15: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
16: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
15: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
16: Tu woda ma moc.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: czyli lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.
4: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Okulary Tom Ford w Nowo Optyk. Zapraszamy na urodzinowy event z marką Tom Ford. Czeka 300 opraw okularowych Toma Forda, damskie, męskie i przeciwsłoneczne. Najnowsza kolekcja, bestsellery. Najbliższy piątek i sobota od 10 do 18. Nowo Optyk Łódź, Jugosłowiańska 1A.
8: RWT, producent kształtowników zimnogiętych. Zbierz Grupa Rexput zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RWT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej.

0: i wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: Jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso. Dagrasso.pl.
9: Czas powoli wracać z pracy do domu. Niestety na chwilkę dłużej można utknąć w okolicach Piłsudskiego przy Nieciarnianej. Nie najlepiej też na Przybyszewskiego, okolice Rydza Śmigłego i Milionowej. Włókniarzy, okolice łódzkiej estakady, aut też coraz więcej. Na co z pogodą? Dobre informacje. Wieczorem i w nocy do 10 stopni. Na szczęście bez opadów. Można wybrać się na jakiś delikatny spacerek. A jutro, podobnie jak dzisiaj, duża ilość słońca i w okolicach do 20 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. Dagrasso.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
11: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
10: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
12: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
10: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
8: SK Łódź. Sport.
9: Łukasz Bogdan, zapraszam. Przed nami kolejne wielkie starcie. Tym razem gwiazdy z drużyny Gortata zmierzą się w Łodzi z żołnierzami sił powietrznych NATO Air Force. Wśród zawodników Gortat Team będzie m.in. polski raper BDOS, Piotr Kuberski, mistrz Federacji KSW i fen i siatkarski mistrz świata Tomasz Fornal, a wszystko w szczytnym celu.
13: Stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych, wsparcie na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy.
9: Podkreśla Marcin Gortat, a to wszystko 13 czerwca.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
18: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
17: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
18: Tu Pawełek, dzień dobry.
17: Dzień dobry.

0: Amy, McDonald, this is the life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na eskowym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Tak? Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
11: Skoda.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
19: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
20: No wiem.
19: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
20: Ej, to już przesada.
19: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
21: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
22: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Z Bestiun każdy dzień jest

0: The Best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel. Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.

0: Jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód, czyli mam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
1: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką. Więc
0: oczywiście.
1: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
0: Dokładnie tak.
1: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
0: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
1: Aj, aj, aj, aj, aj.

0: jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy. A moja mama, nie wiedząc nad o tym, że jest na głośnomówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
1: Ajajajajaj!

0: nazwisku.
1: Chyba był tam Luz od razu. Cześć Krzysiu, przepraszam.
0: Sorka.
1: Kochany zięciu.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
1: Tak, takiej typowej teściowej.
2: Kochana, oczywiście. I zawsze służy pomocą. No to z teściową

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym Messengerze, zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo

0: Świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
2: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo

0: konkretnie na tak i obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
1: Ja to wszystko rozumiem.
0: Edukacyjny Pawełek.
1: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
0: Polecam się na przyszłość.
1: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Kto zwalcza ból? Kto?
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
21: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia medicover.pl.
24: I po reklamie.

0: Lora i Maciej Musiałowski. Wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
5: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
6: Szczegóły w regulaminie.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł.

0: zapraszających na Going.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit.

dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit.

0: Amie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
3: Na Małckich ulicach niestety ciasno, między innymi na Włókniarzy. Omijajcie również skrzyżowanie Marszałków. Aleksandrowska, też przed kanał Limanowskiego, w okolicach Ronda Korfantego. Rondo Lotników Lwowskich, że okolice również Pabianickiej. Chwilkę trzeba niestety odstać. Na szczęście pogoda wyśmienita i do piątku taka piękna aura z temperaturą w granicach do 20 stopni, z dużą ilością słońca. Bez opadów deszczu, więc parasol kompletnie niepotrzebny. Wieczory też bardzo przyjemne, w okolicach do 10 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
4: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
6: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
4: A ich kolejny mecz już w piątek.
7: SK Łódź News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Zamiast do Urzędu Stanu Cywilnego, panna młoda trafiła na porodówkę. Ze ślubu nie zrezygnowano. Ceremonia odbyła się na oddziale w Szpitalu Matki Polki w Łodzi.
8: Niezwykle rzadko się zdarza taką uroczystość, życzymy wszystkich najlepszego młodej parze.
3: Mówi kierownik linki położnictwa dr Mariusz Grzesiak. Państwo młodzi Walentyna i Rusłan są obywatelami Ukrainy. Łódź rozwija ekologiczny transport. 36 nowych elektrycznych autobusów MPK wkrótce wyjedzie na ulicę Łodzi. Cała dostawa ma zostać zakończona do końca czerwca.
9: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
12: Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia
13: SK. Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego? Że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
12: Oczywiście bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja. Kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse, Zalion i Ozone Dragon, Stadin Tej. Tak grabam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
13: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Day, a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne. Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniowo, Sebastian, jeżeli nas słyszysz, to było
2: na
0: naprawdę...
2: Jadzi doleciało.
0: Mamy.
2: Witamy państwa.
0: Witamy Jadzi. Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma ten z piątku.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
12: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
11: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja, od godziny 9 do 15, do siedziby firmy

0: Handlowej Drewno. Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno Łódź Świętej Teresy 91. Wielkie otwarcie Dagra Sołęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrasowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca. Dagra Sołęczyca, plac Kościuszki 32.
1: Szczegóły w regulaminie.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
5: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
4: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: I po reklamie.

0: Jeremy Sikorski, wracam na antenie Radia SK. My też do was wracamy. Można o nas mówić ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani tak Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Aż się opyłem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witamy?
4: Michał.
0: No, no to Michale, jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
0: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem?
0: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
3: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak, no. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Mokrego. No to mokra chusteczka,
3: no. Chusteczka higieniczna,
4: taka
3: nawilżona.
0: Dobrze. Gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
1: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź, Jadzia, zatańczymy bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
2: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychacie, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show

0: is returning to Radio Escalade.
1: Escalade Mix. Już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 000 zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
14: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
15: W drugiej alejce po prawej.
14: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
15: A, to prawda.
14: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
15: No jasne.
16: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: To będzie ostatnia reklama.
17: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
18: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, to was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
11: RWT, producent kształtowników zimnogiętych. Zbierz Grupa Rexwood zatrudni pracowników produkcji, operatorów linii profilującej oraz operatorów prasy krawędziowej. RWT to stabilne zatrudnienie, premie finansowe, pakiet benefitów. Aplikuj przez OLX lub zadzwoń 42 208 0707.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Czwartku, polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso. Dagrasso.pl.
8: To tam na Łódzkiej ulicach ciasno, na Aleksandrowskiej, na Limanowskiego. Omijajcie Politechniki przy rondzie lotników lwowskich, nie najlepiej na Kopcińskiego przy Narutowicza. Kopcińskiego od Tuwima do Piłsudskiego. Też chwilkę trzeba będzie poczekać na swoją kolej. Podobnie na Rydza Śmigłego w okolicach Milionowej i na Przybyszewskiego. Pogoda na szczęście nas rozpieszcza. Jutro podobnie jak dzisiaj. Do 20 stopni w cieniu, oczywiście w słońcu będzie cieplej, a tego słońca nie powinno zabraknąć w Łodzi aż do piątku.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci pizzerii Da Grasso, oferującej dziecięce menu. Dagrasso.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiłam do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
7: SK Sport News.
9: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
7: SK Łódź News.
8: Łukasz Bogdan, zapraszam. Przekręt stulecia w elektrowni Bełchatów trafił na wokandę. Przed sądem okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie oszustów, którzy sprzedali zakładowi 1 000 000 litrów wody z kranu zamiast innowacyjnego preparatu. Łączna kwota strat wyniosła ponad 21 milionów złotych. Głównymi oskarżonymi jest małżeństwo zachodniopomorskiego.
10: Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorberów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem.
8: Mówi Beata Jąca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Parze grozi 25 lat więzienia.
11: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuję ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuję się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messenger eski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w Imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w Imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. Podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajkany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
9: Okulary Tom Ford w nowa opty.

0: kochańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
1: Okulary Tom Ford w nowo opty.

0: kobiecie, męskie i przeciwsłoneczne. Najnowsza kolekcja bestsellery. Najbliższy piątek i sobota od 10 do 18. Nowo Optyk Łódź Jugosłowiańska 1A.
1: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
4: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
5: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
8: I po reklamie.

0: Bardzo przyjemnie w Radiu SK, no powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko, zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuję, Kamila. A w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter. Czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamii, Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: pachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
4: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
7: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
8: Stłuczka, kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód.

0: Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
4: I po reklamie.

pozdrowienia mi dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
8: Wielkie otwarcie da Grasso Łęczyca. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 3 czerwca przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
9: Szczegóły w regulaminie.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, check it out.
11: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
13: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket Energy.

0: Zielandia.pl. Sztuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Okulary Tom Ford w Nowo Optyk. Zapraszamy na urodzinowy event z marką Tom Ford. Czeka 300 opraw okularowych Toma Forda, damskie, męskie i przeciwsłoneczne. Najnowsza kolekcja, bestsellery. Najbliższy piątek i sobota od 10 do 18. Nowo Optyk Łódź, Jugosłowiańska 1A.
3: I po reklamie.
4: Łódź na czasie.
5: Łukasz Bogdan, witajcie. Zagrają m.in. Sokół, Ich Troje czy Koma. 29 maja rozpoczynają się pierwsze w Łodzi wspólne juwenalia wszystkich uczelni.
6: Fani usłyszą Kizo, Beatę z Kampem, Sentino, zaś w sobotę zaśpiewają dla nas Fukaj, Bambi.
5: Wylicza Marta Drzazga z Samorządu Studentów. Mamy dla was bilety. Napiszcie, którego artystę chcielibyście zobaczyć i najbardziej i dlaczego. Czekam oczywiście na imprezy @sk.pl. Do dzieła.
7: Muzyką się żyje.
8: Orkiestra męskiego grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Young Iggy, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka. Imprezka.
8: 2:59 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
11: No ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
8: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla. Albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam.

0: Właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK, za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej elektroniki

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór, Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. Powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y. No i gramy za chwilę, a po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
3: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
13: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
14: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
13: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
14: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
13: Poczuj,

0: Czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień dziecka w Termach pod Dębice.
1: Tu woda ma moc.
2: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Stłuczka, kolizja, bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
4: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
8: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
3: Może czekoladę z malinami. Czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
3: Owsianka z truskawkami. Dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak. No Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
3: Ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra,

0: Klaudia?
1: Co można na przykład truskawki ze śmietaną?
0: Dobrze, Kamil?
2: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
1: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z truskawkami
0: dobra,
1: na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba... Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
2: Wow, brawo, Klaudia. Dziękuję.
1: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

0: Auto promocja.
1: Legenda.
2: Legenda
1: powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
5: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl. I wszystko jasne.
15: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
16: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
18: To będzie ostatnia reklama.

0: grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
1: I po reklamie.
2: Łódź na czasie.
3: Łukasz Bogdan, witajcie. To będzie wielka gratka dla miłośników pociągów. Trwają przygotowania do czwartej wystawy makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Makiety przyjadą z całego kraju. W sobotę i w niedzielę zaplanowano dwie tematyczne wystawy.
4: W tym roku aż 235 metrów, makiety w skali H0. W sobotę epoka pary diesla, w niedzielę przestawimy się na nowoczesny tabor, pociągi elektryczne.
3: Zapowiada Arkadiusz Kłys z Łódzkiego Klubu Modelarzy Kolejowych. Będą też animacje dla dzieci, warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.
5: Muzyką się żyje.
6: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie w niedzielę? Dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
6: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak, zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką, kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia. Ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają Wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, z Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wersję o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz. A więc
1: Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: No, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: nowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 3 czerwca. Da Grasso Łęczyca, plac Kościuszki 32.
1: Szczegóły w regulaminie.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
10: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No, jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: 3, 17, 4.

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 3, 17, 4.

0: mililitrów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: I po reklamie. Łódź na czasie.
9: Łukasz Bogda, witajcie. Zagrają m.in. Sokół, ich troje czy Koma. 29 maja rozpoczynają się pierwsze w Łodzi wspólne juwenalia wszystkich uczelni.
10: Fani usłyszą Kizo, Beatę z Kampem, Sentino, zaś w sobotę zaśpiewają dla nas Fukaj, Bambi.
9: Wylicza Marta Drzazga z Samorządu Studentów. Mamy dla was bilety. Napiszcie, którego artystę chcielibyście zobaczyć i najbardziej i dlaczego. Czekam oczywiście na imprezy @sk.pl. Do dzieła.
11: Na czasie. Numer 1 w Łodzi.

0: Music News.
1: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
0: SK Music News.
1: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
0: SK Music News.
1: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
0: SK Music News.
1: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
0: SK Music News.
1: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma

z Vito Bambino i Zalią. Nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać

0: Raz. Mój pierwszy raz na scenie.
1: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
2: Sviatoslav Vakarchuk.
1: Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol.
2: To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
2: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
2: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: chyba tak, ponieważ no, mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
1: Mój pierwszy raz z Sanach.
0: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to jest dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było.

0: No i był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była, no, katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz.
2: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News. SK Łódź News.
3: Łukasz Bogdan zapraszam. Miał być ślub, ale okazało się, że panna młoda natychmiast musi trafić do szpitala, bo w każdej chwili może rozpocząć się poród. Ceremonii ślubnej jednak nie odwołano. Państwo młodzi powiedzieli sobie tak dziś w łódzkim szpitalu Matki Polki. Grzegorz Mich.
4: Pan młody przyznaje, że takiego ślubu się nie spodziewał.
5: Dzisiaj mieliśmy ślub w szpitalu Instytutu Matki Polskiej. Ślub odbył się drogą online przez aplikację DIA, to jest ukraiński odpowiednik M-Obywatel. Od 2 lat mamy możliwość załatwić ślub online, nie zwracając się do urzędu, podpisując się wszystko podpisami elektronicznymi. Nie wiem, tak cudownie wyszło, że wydarzyło się, że ślub nie można było już przynieść, a jak żona teraz narzeczona tak trafiła do szpitalu, to trzeba było coś kombinować. Po rozmowie z panem profesorem, po rozmowie z pielęgniarkami, z bardzo miłą obsługą, pozwolili nam przeprowadzić tutaj tą piękną ślubną ceremonię. Przychodzili pielęgniarki, robili z nami selfie za 10 minut przed ceremonią, bo to no, dla nich było coś takiego nowego.
4: Szybką decyzję podjął kierownik kliniki położnictwa dr Mariusz Grzesiak.
6: Byliśmy dzisiaj świadkami wyjątkowej uroczystości. Niezwykle rzadko się zdarza, a powiedzielibyśmy, że wyjątkowo rzadko taka uroczystość, jaka dzisiaj miała miejsce, uroczystość zaślubin z wykorzystaniem możliwości wirtualnego połączenia z urzędem stanu cywilnego. Wielkie zaskoczenie, wielka radość, życzymy wszystkie z nami przy młodej parze.
5: Mieliśmy tu ustawioną kamerę, połączyliśmy przez drugie smartfony wideokonferencją z rodzicami, z rodziną, a przez drugie smartfony już połączyliśmy z panią urzędniczką i w 10 minut odbyła się ceremonia. Mówiliśmy słowo przysięgi, tak, później wymieniliśmy pierścionkami, no i teraz jesteśmy małżeństwem. Niedługo będziemy rodzicami. Malutka taka sytuacja delikatna, że lekarz, który prowadzi ciążę, skierowała nas do szpitalu, ale personel, lekarze mówią, że wszystko jest okej i prawie dzisiaj, jutro pojedziemy już do domu.
3: Państwo młodzi, Walentyna i Rusłan, są obywatelami Ukrainy i w Polsce mieszkają od 8 lat. ChatGPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów. Wstępne wyniki będą

0: badań są zatrważające.
1: Wnioski z tych badań są niepokojące. Znaczyłoby to, że należałoby w ogóle odstawić na przykład ChatGPT, czy ograniczyć jego używanie.
2: To znaczy, ja bym powiedział, że no, odstawić się nie da, bo technologie mają to do siebie, że już są wśród nas i nie da się z nich zrezygnować. No, na tym polega też postęp cywilizacyjny ludzkości, że używamy coraz nowych technologii do różnych zastosowań. Natomiast wydaje mi się, że należałoby ze wszystkiego korzystać z głową. No, to jest tak, jak, nie wiem, jedziemy samochodem. Samochód może pojechać 140-150 km na godzinę po mieście, a z jakichś powodów mamy ograniczenie do 50 km, bo wiemy, że żebyśmy jechali szybciej, to byśmy kogoś zabili w tym mieście, jadąc z tak nadmierną prędkością. I to jest dokładnie to samo. Możemy korzystać, powinniśmy korzystać z technologii, bo one nam pomagają, natomiast jeżeli tylko odnosimy się do technologii i tylko bazujemy na tym, co na przykład taki ChatGPT nam wygeneruje, no to po pierwsze nie wiemy, czy to jest prawda. To już pomijam ten cały aspekt halucynacji, błędnych informacji przekazywanych przez ChatGPT i tak dalej, ale też my powodujemy, że sami tracimy zdolność krytycznego myślenia, chęć do poszukiwania informacji, no bo dostajemy wszystko tu i teraz, w ciągu 2 sekund właśnie możemy dostać całe wypracowanie na kilkanaście stron. To jest bardzo wygodne i w krótkim okresie czasu wszyscy z tego pewnie chętnie korzystają, ale w długim okresie czasu okaże się, że my sami nie potrafimy nawet, nie wiem, w tym kierunku zatracimy chęć do myślenia. I to jest najgorsze, to jest naprawdę przerażające.
3: Badamy sposób funkcjonowania mózgu, przebieg fal mózgowych, natężenie, częstotliwość i odnosimy to do sposobu zachowania. Próbujemy sprawdzić, czy rzeczywiście technologie mają negatywny wpływ. Znaczy, my wiemy, że mają, natomiast próbujemy to udowodnić poprzez sprawdzenie, co dzieje się w naszej głowie na skutek interakcji z tak zwanymi cyfrowymi technologiami. Już nie mówię o social mediach, ale na przykład ChatGPT. To jest świetny obszar do badania i nasze badanie właśnie będzie polegało na tym, że sprawdzimy sobie o to na studentach, jak zmieniają się ich procesy mózgowe na skutek intensywnego i długotrwałego wykorzystywania ChatGPT, z którego Państwo pewnie też częściowo korzystają.
1: Wniosków jeszcze nie ma, ale jakie są hipotezy?
3: Hipotezy są takie, że osoby nadużywające na przykład ChatGPT mają problem z powrotem do takich typowych, mają problem z tym, aby po zaprzestaniu korzystania z ChatGPT ich funkcje mózgowe wróciły do takiego poziomu, na jakim znajdowały się, zanim z tego ChatGPT zaczęły korzystać.

0: z badań amerykańskich, że najprawdopodobniej tak to wygląda i próbujemy to sprawdzić na naszym uniwersytecie.
1: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. Czy my widzimy po przebiegu fal mózgowych, że te zdolności ulegają osłabieniu, że na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z ChatGPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem czy z przygotowaniem zadania na takim samym poziomie, na którym byłoby ono przygotowane, gdyby w ogóle z tego ChatGPT nie korzystali. Czyli generalnie ChatGPT rozleniwia nasz mózg. One są odwracalne, tylko żeby je odwrócić, to należy przestać korzystać z ChatGPT na przykład, albo z innego rodzaju technologii, bo one powodują, że nasz mózg nie pracuje na takim poziomie, na którym powinien pracować, no i organ rozleniwiony powoduje, że jakby jesteśmy też bardziej leniwi poznawczo i no nie szukamy takich wyzwań. Gdy nie mamy tych technologii dostępnych, gdy musimy myśleć, to cały czas ten nasz mózg pracuje na wysokich obrotach i jesteśmy w stanie ten poziom myślowy utrzymać. Jeżeli zaczynamy korzystać z technologii, no to nasza zdolność do samodzielnego myślenia spada i też chęć do takiego. Kalibrujemy sobie to badanie na studentach z koła naukowego plus 20-30 osób, studentów ochotników z naszego uniwersytetu, z naszego wydziału. Natomiast na podstawie tych wniosków będziemy chcieli zrobić bardziej obszerne badanie, powiedzmy dość do grupy 50-100 osób, żeby ono było bardziej reprezentatywne. To jest trudne badanie, bo wymaga czasu i też pracy indywidualnej z osobą, która takim badaniu podlega. Ono jest troszeczkę rozciągnięte w czasie, no bo osoba musi dostać zadania najpierw do samodzielnego wykonania, później po pewnym czasie prosimy o wykonanie tych samych zadań z czatem GPT i dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie porównać wyniki.
2: Czyli ograniczyć korzystanie to kwestia liczby godzin dziennie, czy jakieś tu wskazówki moglibyśmy dać młodym ludziom?
0: Młodzi ludzie to w ogóle nie powinni korzystać z takich technologii. Teraz mamy całą dyskusję o wykorzystywaniu social mediów, prawda? O zabronieniu korzystania z social mediów i ja jestem jak najbardziej zwolennikiem zakazu wykorzystywania social mediów przez młodych ludzi. Z tego powodu na przykład, że no jednak, żeby jesteśmy istotami społecznymi, obracamy się w społeczeństwie, potrzebujemy ludzi do prawidłowego funkcjonowania. I teraz takie nadmiarowe korzystanie z technologii powoduje, że ten czas, który w normalnej sytuacji byśmy wykorzystali na budowanie relacji, na rozmowy, na cokolwiek, tracimy na scrollowanie rolek w internecie, na poszukiwanie informacji, które nam są do niczego niepotrzebne. I to powoduje, że my tych relacji na przykład nie będziemy w stanie budować, bo się ich nie nauczymy. Nie nauczymy się budowania tych relacji. Młodzi ludzie wchodząc teraz do świata dorosłych, idąc, nie wiem, do pracy, zaczynając pracę zawodową, nie będą w stanie pokazać swoich umiejętności, bo ich nie rozwinął. Mówimy o dzieciach takich nawet do 6 roku życia, bo tam już widzimy wyraźnie, to z badań wynika, że dzieci w takim pierwszym okresie rozwojowym nadużywające technologii później gorzej funkcjonują w społeczeństwie, mają problemy z budowaniem relacji rówieśniczych, są nadpobudliwe itd., itd. Badań na ten temat jest naprawdę całe mnóstwo. I ta osoba później dalej korzystając z tych technologii, no tylko pogłębia tą swoją dysfunkcję, wchodząc w świat dorosłych, stoi na straconej pozycji.
1: Ja jestem przerażony, jak widzę na przykład mamę jadącą z małym wózkiem i dziecko sobie przegląda coś na tablecie. Autentycznie nie ma opcji, żeby to dziecko w przyszłości nie potrzebowało pomocy psychologa czy psychoterapeuty do prawidłowego rozwoju. No to jest w ogóle karygodne, jeżeli rodzice tak małym dzieciom dają telefony, żeby je uspokoić. Żeby uspokoić dziecko, powinny z nim porozmawiać, zabawić, zająć czymś, bo to dziecko wymaga jakiejś opieki, interakcji z rodzicem, nie z tabletem, nie ze smartfonem, więc to jest w ogóle jakaś tragedia, jeżeli coś takiego się dzieje. Ja wiem, że się dzieje, no tak jest.
2: Jak te badania wyglądają technicznie?
0: Technicznie wygląda w ten sposób, że wykorzystujemy urządzenie elektroencefalograf, czyli po prostu czapek z elektrodami, który sczytuje impulsy elektromagnetyczne z głowy i przekształca je na obraz i my na podstawie tego obrazu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na przykład fale odpowiedzialne za relaks są na poziomie, który jest uznawany za optymalny. A to, czy on jest optymalny, wiemy z różnego rodzaju badań, albo na przykład ci fale, które są odpowiedzialne za stres, są na wyższym poziomie niż powinny być. I wtedy widzimy na przykład, że ktoś jest, nie wiem, że ktoś jest generalnie bardziej zestresowany albo ma problemy z koncentracją, z uważnością. Tych fal jest kilka. No i patrząc na obraz, który taki elektroencefalograf generuje, że Państwo pewnie widzieli takie badania. Często w szpitalach są wykonywane bardziej zaawansowane, gdzie później dostaje się takie zygzaki na papierze wydrukowane. No to jeżeli to jest badanie głowy, no to jest właśnie najprawdopodobniej elektroencefalografia.
2: A jeżeli chcemy sprawdzić, czy ktoś ma wyobraźnię, krytyczne myślenie, to jak to widać na tym wykresie?
0: Wiemy z badań związanych z tak zwanym neurofeedbackiem, które fale mózgowe za jakie procesy odpowiadają i jak obraz generowany przez te fale przekłada się na przykład na nasz nastrój, na nasz sposób funkcjonowania. I to jest o tyle ciekawe, że
1: nawet

0: prowadzimy takie badania pilotażowe teraz wśród studentów, to po takim badaniu jestem w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa dopytać studenta, czy na przykład ma jakieś problemy, które generują u niego poziom stresu, czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać. Oczywiście nie jest jakaś terapia, żeby wchodzić w szczegóły, ale nawet po takich bardzo powierzchownych pytaniach widzę zdziwienie na twarzy studentów, że tyle można wyczytać z takiego urządzenia, a tam rzeczywiście jest dużo informacji.
1: Równie istotnym następstwem nadużywania technologii jest nieumiejętność budowania relacji, podkreślają naukowcy.
2: SK Łódź.
1: Ratują z pożarów i wypadków, a teraz otworzyli serca dla najmłodszych. Strażacy spod Bełchatowa ruszyli z wyjątkową zbiórką dla małych pacjentów

0: twarzy studentów, że tyle można wyczytać z takiego urządzenia, a tam rzeczywiście jest dużo informacji.
1: Drugim istotnym następstwem nadużywania technologii jest nieumiejętność budowania relacji, podkreślają naukowcy.
2: SK Łódź.
1: Ratują z pożarów i wypadków, a teraz otworzyli serca dla najmłodszych. Strażacy spod Bełchatowa ruszyli z wyjątkową zbiórką dla małych pacjentów.
3: Już się rozpoczęła. Co już macie?
4: Tak, ludzie przynoszą drobnostkowo klocki, zabawki, artykuły plastyczne. Malecki Michał, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach. Dokładnie to, co było proszone w naszym artykule w poście na Facebooku. No już powoli tego się fajnie zbiera, fajna ilość. Coraz więcej osób przychodzi, także no cieszymy się bardzo z tego. Do zbiórki przyłączyły się kolejne instytucje, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach oraz Szkoła Podstawowa w Kaszewicach, która też zbiera te dary, za co serdecznie dziękujemy i bardzo się z tego cieszymy.
3: Prosiliście też o pluszaki i takie pluszaki są.
4: Tak, są pluszaki, są kredki, są klocki, są puzzle, bańki różnego rodzaju, kredki, flamastry, komiksy oraz kolorowanki.
3: Jest już kilka pudeł, ale oczywiście liczycie, że tego będzie jeszcze więcej.
5: Mamy taką nadzieję. Mateusz Mielczarek, gospodarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach. Chcemy jak najwięcej zebrać i jak najwięcej przekazać tym dzieciom, żeby zobaczyć u nich jak najwięcej tego uśmiechu.
3: A te osoby, które do Was przynoszą te dary, te przedmioty, czy coś mówią, dzielą się pewnymi refleksjami, doceniają, że jest taka akcja, takie działania? Jak to wygląda?
4: Tak, osoby przychodzą, gratulują, a tak naprawdę mówią ze własnego doświadczenia, odwiedzając szpitalu, że osobiście również donosili takie dary z własnej woli, z własnej inicjatywy, te dzieci. Tym dzieciom wywołało to bardzo wiele uśmiechu, dlatego tak naprawdę są zafascynowani tą całą organizacją.
3: Oczywiście im więcej darów się zbierze, tym lepiej, ale jest tego już tyle, że na pewno właśnie ten uśmiech uda się wywołać u tych dzieci.
5: Tak jest. My mamy nadzieję, że jak zajedziemy, to zobaczymy te uśmiechy i będziemy również mogli z dziećmi się uśmiechać.
3: Do konkretnie jakiego miejsca trafią te przedmioty, które zbieracie?
4: Wszystkie przedmioty trafią do oddziału chemioterapii, oddział onkologii, Szpital Centralny Kliniczny w Łodzi. Szeroki zakres wiekowy tych dzieci, tak? Od najmniejszych dzieciaczków do tak naprawdę troszeczkę większych. Nie ma stricte wydzielonej grupy, w którą celujemy. Tak naprawdę dla wszystkich.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy.
4: Masz chwileczkę?
6: Tak.
4: Dobra, można położyć.
6: Tak, może być, nie?
4: Tak, może
6: być.
3: Co Pani przyniosła?
6: Lego, dwie książeczki i jakąś grę planszową. Głównie to chciałabym sprawić radość tym dzieciakom. Sama pracuję na onkologii, tylko że z dorosłymi i wiem, jak trudno jest tym dorosłym spędzać ten czas i ten pobyt u nas w szpitalu, jak się nudzą, a u dzieci to jest po prostu 100 razy trudniejsze, więc...
3: Czyli co, jeśli chodzi o takie działania, o taką pomoc, to pomysł trafiony?
6: No tak mi się wydaje, no nie wiem, mam dopiero 2-letnią córkę, więc może dużego doświadczenia nie mam, ale myślę, że Lego to jest zawsze świetny pomysł i książki, tak jak moja córka lubi czytać, więc myślę, że inne dzieci też może, niektóre jeszcze czytają.
3: No na pewno ktoś się ucieszy z tego prezentu.
6: Mam nadzieję taką, że tak. To bardzo fajna inicjatywa i po prostu warto wspierać takie rzeczy i takie działania, jest to świetne naprawdę.
5: To dla nas bardzo satysfakcjonujące i na dalsze lata mamy nadzieję, że te dzieci, które w tej chwili również tutaj przychodzą z rodzicami, będą miały taką inicjatywę od siebie.
3: Zajrzyjmy tutaj do tej torby, która właśnie do Was dotarła. Tutaj mamy Lego, tak? Są książki.
5: Mamy tutaj Lego, Ninjago, książeczki Idzie Miś, tam gdzie mieszkają mrówki. Oraz również tutaj mamy jeszcze grę Spy Guy. Pojedziemy 31 i osobiście zaniesiemy to do dzieciaków i przekażemy im te gry, zabawki, kolorowanki.
3: A czy te dzieciaki wiedzą, że trafią do nich takie prezenty?
4: Nie, i właśnie to jest tak naprawdę wspaniałe, bo to będzie jedna wielka niespodzianka. Myślę, że wywoła to bardzo dużo uśmiechu u tych dzieci. No, z naszej strony to element niespodzianki i sprawienia tego uśmiechu, tej radości tym dzieciom na tych oddziałach. Jak tej trudnej walce w tej chwili.
1: Akcja charytatywna odwiedził Rafał Różycki.
2: SK Łódź News.
1: Próby wyłudzenia wrażliwych danych od pacjentów łódzkiego NFZ-u. Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, by zdobyć dostęp do kart płatniczych i danych osobowych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
7: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
8: Do łódzkiego NFZ zgłosiła się łodzianka, która 19 maja otrzymała maila od oszusta. To mail, który namawia ją do podania swoich danych po to, żeby uzyskać zwrot kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia. E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo. To zmasowana akcja phishingowa. Przestępcy celowo podszywają się pod naszą instytucję, liczą na nieuwagę, pośpiech i zaufanie. W wiadomości e-mail pod pretekstem konieczności potwierdzenia konta lub karty wyłudzają dane.

0: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej.
1: Tytuł wiadomości to najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów albo weryfikacja karty płatniczej bądź propozycje dotyczące zwrotu pieniędzy. Zazwyczaj jest to fałszywy adres e-mail, który mimo dopisku NFZ i szaty graficznej wskazującej na Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma nic wspólnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacja o rzekomym zwrocie kosztów pojawia się, jeśli potwierdzimy numer konta albo karty płatniczej. Oszuści stosują konkretne techniki, aby przejąć kontrolę nad naszymi danymi finansowymi. Pamiętajmy, żeby nigdy nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać takich wiadomości. Pamiętajmy o tym, żeby nie dać się oszukać. Weryfikujmy cały adres e-mail nadawcy. Pamiętajmy, żeby nie klikać na załączniki, nie klikać na podejrzane linki w takich e-mailach. Nigdy bezwzględnie nie podawać danych karty płatniczej i zgłosić taki incydent. Skontaktować się z bankiem wtedy, kiedy jednak podaliśmy dane naszej karty kredytowej. Możemy też zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590. Pamiętajmy, że NFZ nigdy nie prosi o podanie numeru karty płatniczej, daty jej ważności, kodu, ani żadnych danych do logowania w bankowości elektronicznej.
2: W razie otrzymania podejrzanego maila należy poinformować NFZ lub policję.
3: SK Łódź.
2: Mówią o sobie, że są adwokatami lasu. Grupa mieszkańców z gminy Bełchatów w Łódzkiem sprzeciwia się masowej wycince lasu, który rośnie w ich sąsiedztwie. Nadleśnictwo tłumaczy się racjonalną gospodarką leśną.
4: W czym tkwi problem?
5: Nie podoba nam się zatrważające tempo postępującej wycinki lasu, która jest moim zdaniem robiona dosyć nieumyślnie, gdyż las ten według bazy danych o lasach państwowych jest przeznaczony właśnie nie do wycinki, co wskazywałoby raczej na przeznaczenie rekreacyjne oraz takie przyrodnicze. A z roku na rok obserwuje się coraz większe wycinki, ponadto według właśnie tej bazy danych o lasach. Wycinka ta ma objąć niemal chyba w tam połowę lasu i jest to zatrważający widok, zwłaszcza, że są tam rozbudowane ekosystemy, które są na naszych oczach niszczone.
4: Czyli od kilku lat trwa wycinka i końca nie widać.
5: Końca nie widać, wręcz wydaje mi się, że coraz większe połacie lasu są wycinane. Tak jak też wskazuje ta mapa, nadal będą po prostu.
4: Ty mieszkasz po sąsiedzku, tak, tego lasu?
5: Tak, po sąsiedzku prawie codziennie również odwiedzam ten las, stale widzę, co się dzieje.
4: I codziennie widać, że tych drzew ubywa.
5: No, jak już się tak pochodzi jakiś czas, no to widać, coraz to kolejne połacie są oznaczane do wycinki. Są sadzone nowe drzewa, co prawda, no ale zanim one urosną, to już cały ekosystem jest zniszczony po prostu.
4: I to się nie podoba wszystkim pokoleniom, także tobie.
6: Tak, ponieważ tracimy wszystkie miejsca do spacerów, w lesie zostaje pustka, a po drzewach nie widać żadnego śladu.
4: Ty też tam spacerujesz?
6: Tak, także spaceruję.
4: I robi się coraz bardziej taki przykry widok?
6: Tak, i te małe drzewa, zanim one urosną, to już będziemy wszyscy dorośli, a jeżeli ta wycinka się nie skończy, to wytniemy w końcu wszystkie lasy wkoło.
4: Tu mamy głos młodszej części społeczeństwa. Domyślam się, że takich głosów na nie jest dużo więcej.
7: Panie redaktorze, jak ja idę do tego lasu, to mi się chce płakać, jak patrzę na to, co tam jest robione. Tam po prostu powstaje pustynia. To nie jest pojedyncza wycinka oznaczonych drzew, tylko całe połacie lasu każdego roku znikają. To jest wszystko tratowane, rozjeżdżane sprzętem. Nie dość, że wycięte są te drzewa, które rozumiem, że muszą być wycięte, ponieważ w codziennym życiu potrzebujemy przecież drewna, ale jest niszczone wszystko obok. Zarośla, młode drzewa, ten sprzęt ciężki, który tam wjeżdża, dewastuje. Zostaje tak po prostu całkowita pustynia. Nie ma tam nic. Pnie drzew i wszystko porozjeżdżane, zdemolowane. To jest wrażenie, jakby tam, nie wiem, elektrownia atomowa miała powstać i jest skarczowanie terenu. Także totalna demolka i przykro aż na to patrzeć.
4: Ten las to takie płuca, zielone płuca wschodnio-południowej części tego terenu.
7: No myślę, dlatego lasy państwowe same oznaczyły ten las jako las ochronny, czyli on ma funkcje krajobrazowe, przyrodnicze i chyba miał być w założeniu tymi zielonymi płucami Bełchatowa. 4 kilometry od tego lasu jest osiedle Binków. Kilka tysięcy, chyba 6 tysięcy ludzi tam mieszka. Obok lasu są wsie, Zdzieszulice, Dobiecin. To przecież tam też kolejne tysiące osób mieszkających. Zresztą jak kilka lat temu zaczęto w tym lesie wyznaczać drogi, tworzyć takie szutrowe, porządne alejki, wszyscy byliśmy przekonani, że to są drogi pożarowe i ewentualnie drogi do spacerów, do rekreacji. Okazało się, że to są autostrady do przyszłego wywozu drewna, bo tam wielkimi samochodami cały czas jest to drewno wywożone.
4: Czego oczekujecie?
5: Oczekujemy tego, że może lasy państwowe czy inne jednostki odpowiedzialne za tą wycinkę zastanowią się trochę nad tym, czy jest ona potrzebna aż w takiej skali, przy tak cennym moim zdaniem lesie. Jeżeli już ktoś nie zwraca uwagi uwagi na to, że niszczy po prostu ekosystem, to niech pomyśli o mieszkańcach na przykład, ponieważ mieszkańcy również korzystają z tych lasów. Jest tam mnóstwo osób, zwłaszcza w weekendy i dni wolne.
4: Mówicie nie wycince drzew, ale zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest taka walka z wiatrakami.
5: Zdajemy sobie sprawę, ale gdyby nikt się nie odzywał, to sprawa by nie poszła do przodu, więc jako mieszkańcy i lokalni patrioci uznajemy, że warto się odezwać.
4: Jest taka nadzieja, że może coś uda się zrobić, bo domyślam się, że takich osób jak wy, którym się to bardzo nie podoba, jest dużo więcej.
7: Nadzieja zawsze jest, choć mój optymizm, mimo że jestem optymistą, jest bardzo mały, patrząc co dzieje się ogólnie w lasach naokoło Bełchatowa. I to jest zastanawiające, że powiat bełchatowski, który w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania kopalni, elektrowni, poniósł już tak duże koszty środowiskowe dla całego kraju, ponieważ wiemy, że mamy teren bardzo odwodniony przez istnienie odkrywki kopalni i również no, środowisko jest zanieczyszczone przez to, co wydobywa się z kominów elektrowni. I jeszcze musimy ponosić cenę takiego pozyskiwania drewna. Tu powinien być teren oznaczony jako taki, gdzie nie ma tej już wycinki w takiej skali, żeby uratować choć te resztki środowiska, które są i pozwolić mieszkańcom oddychać świeżym powietrzem. Dzięki lasom wiemy, że przecież tego tlenu powstaje bardzo dużo.
4: Głośno mówicie o tym, że wam się to nie podoba, ale to nie jest tylko mówienie, bo na Facebooku powstał profil Adwokaci Lasu.
5: Tak, na razie nie ma on jakichś kolosalnych zasięgów, ale jest to jakiś początek zawsze. Może sprawa się nagłośni, może więcej ludzi zainteresuje się sprawą. No i moim zdaniem, jeżeli się dowiedzą o tej akcji, to sami przyznają, że ta wycinka jest no, niewskazana.
4: Co można znaleźć na tym profilu Adwokaci Lasu?
5: Na razie tam są chyba tylko 2 lub 3 posty. W jednym z nich omawiamy główne założenia naszych działań. No i zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijać ta strona.
4: Masz taką też cichą nadzieję, że może malutkimi kroczkami coś jednak uda się zdziałać?
5: Jakąś nadzieję zawsze mam, chociaż na przykładzie właśnie tak jak już mój przedmówca mówił, innych lasów, no najczęściej widać, że to się nie udaje, walka z systemem, no ale zobaczymy.
6: Mamy nadzieję, że jak dużo osób nas poprze, uda nam się zatrzymać tą wycinkę.
4: Czy słyszał pan o takiej grupie Adwokaci Lasu?
3: Tak, Jarosław Zając, nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów. Znalazłem takie konto na Facebooku.
4: I nawet te osoby zostawiły ślad po sobie w lesie, w postaci kartek na drzewach, ściętych drzewach, żeby tych drzew aż tyle nie wycinać.
3: Tak, zaśmiecają nasze lasy swoimi karteczkami, natomiast my prowadzimy racjonalną gospodarkę leśną, wielofunkcyjną gospodarkę leśną, opartą o plan urządzenia lasu. To jest dla nas podstawowy dokument, z którego ja bezpośrednio jako zarządzający Nadleśnictwem Bełchatów jestem rozliczany.
4: Ale te osoby twierdzą, że w bazie danych to przeznaczenie tego lasu akurat, bo mówimy o lesie między Bełchatowem, Korczewem, Dobiecinem, że przeznaczenie tego lasu było inne, nie pod wycinkę.
3: To, co w tym lesie mogło się wydarzyć, jeżeli chodzi o zabiegi gospodarcze, jest szczegółowo opisane w tym dokumencie, o którym mówiłem, czyli w planie urządzenia lasu. I tam są zaplanowane teremnie, które między innymi teraz zostały wykonane, czyli remnie złożone. Muszę podkreślić, że to nie jest tak, że my tam pierwszy raz do tego lasu z cięciami odnowieniowymi weszliśmy, bo początek tych remni, początek przebudowy tych drzewostanów rozpoczął się ponad 20 lat temu i to jest kontynuacja i w tej chwili domknęliśmy niejako proces przebudowy. Znacząca część powierzchni już została przez nas odnowiona w latach wcześniejszych, przy wcześniejszych wejściach z zabiegami, a w najbliższym czasie powierzchnia, która została pozbawiona reszty drzewostanu, zostanie przygotowana i odnowiona.
4: Cały czas tutaj będę posiłkował się tym, co powiedziały mi osoby z tej grupy, że one rozumieją gospodarkę leśną, wiedzą, na czym to polega. Chodzi im o to, żeby ograniczyć tę wycinkę, żeby tych drzew wycinać mniej. Czy w tym temacie można coś zrobić?
3: Znaczy, przede wszystkim my nie wycinamy, my prowadzimy działania gospodarcze. To są te dwa różne zagadnienia, tak? Natomiast nasz rozmiar pozyskania, czy etap pozyskania w użytkowaniu rennym, czyli to, co nam pozwalał plan na rok, na 10 lat tego planu, który właśnie się kończy, nie zostanie wykonany około 70 tysięcy metrów sześciennych. Czyli doszło do pewnego samoograniczenia w nadleśnictwie.
4: Z jakiego powodu?
3: Wynikało to ze zmiany podejścia do niektórych powierzchni, ze zmiany remni zupełnie na remnie złożone, z rezygnacji cięć w niektórych obszarach, czy też chociażby z ustanawiania różnych form ochrony przyrody.
8: Mówiąc takim prostszym językiem, tych drzew w tym lesie miało być wyciętych więcej, tak?
3: Ja nie mówię o tym konkretnym drzewostanie, o tym konkretnym kompleksie leśnym, natomiast o skali nadleśnictwa jako takim.

natomiast w tym kompleksie w okolicach Korczewa, no, zabiegi domknęliśmy, tak? Wykonaliśmy to, co plan urządzania na nas nakładał i w tej chwili będziemy wchodzili w fazę odnowienia. Ja wiem, że tam no, są poruszane aspekty, że są to lasy ochronne, natomiast nie należy utożsamiać lasu ochronnego z lasem, który jest objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, bo to są dwa różne

0: gospodarcze zmodyfikowane w stosunku do lasów, które takimi lasami ochronnymi by nie były. Czyli na przykład unika się remni zupełnych na korzyść remni złożonych. W tym przypadku te cięcia, które miały miejsce na początku tego roku, właśnie takimi remniami złożonymi były.
1: To znaczy, bo na pewno nie każdy zrozumie, o co tutaj chodzi.
0: Remnia zupełna to jest jednorazowe wejście, uprzątnięcie drzewostanu jednym cięciem. Natomiast remnia złożona to jest proces, który jest rozłożony na lata, od 20 do 40, z kilkukrotnym wejściem, z kilkukrotnym odnowieniem drzewostanu, czy to w sposób naturalny, czy to w sposób sztuczny. Wszystko zależy od tego, jakie mamy siedlisko, jaki mamy drzewostan, jaki mamy potencjał odnowienia.
1: Dopytam jeszcze o ten konkretny las. Tam wycinka się już powoli kończy?
0: W tym roku już nie mamy tam zaplanowanych żadnych remni. Zrobiliśmy je z rozmysłem w pierwszym kwartale po to, żeby ten wpływ dla społeczeństwa był jak najmniejszy. I według mojej wiedzy na rok przyszły także tam nie mamy zaplanowanych żadnych remni. Jak będzie dalej, będzie nam opisywał plan urządzenia lasu, który właśnie jest tworzony i który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
1: Szczegółów na razie nie znamy.
0: Szczegółów nie znamy, dlatego że w tej chwili taksatorzy jeszcze są w lesie, jeszcze są robione prace taksacyjne. Owszem, mamy pewne zręby informacji, natomiast no, nie są to informacje ostateczne, nie są to informacje zatwierdzone i uzgodnione, więc no, nie chciałbym tutaj w tej chwili jeszcze ich upubliczniać.
1: Ta wiadomość zapewne ucieszy tych, którzy bronią tego lasu czy inne lasy, że w tym przypadku tych wycinek na razie nie będzie, ale pan generalnie rozumie te argumenty, rozumie te obawy, bo mówimy o osobach, które no, mieszkają w bardzo bliskiej odległości od tego konkretnie lasu.
0: Rozumiem, że społeczeństwo interesuje się tym, co się dzieje w lasach państwowych, czy w lasach w ogóle. Natomiast, no, proszę mi wierzyć, my nie jesteśmy szkodnikami lasu. Staramy się wypełniać naszą funkcję i naszą rolę najlepiej, jak potrafimy. I staramy się zapewnić to, co na nas nakłada ustawodawca, czyli dbałość o ciągłość i powiększanie zasobów leśnych. Bo każdy kawałek lasu można zostawić samemu sobie, z tym, że to wcześniej czy później doprowadzi do klęski i katastrofy w tym fragmencie lasu, bo no, drzewa, tak samo jak każda inna roślina, mają swoją zdolność przeżywania, mają swoją zdolność dotrwania. Jeżeli będziemy je utrzymywali w nieskończoność, to po prostu drzewostan się rozpadnie. A chyba nie o to chodzi, dlatego że no, oprócz tych funkcji społecznych, które nasze drzewostany pełnią, turystycznych, rekreacyjnych, wspieranie grzybów i jagód.
1: Zielone płuca.
0: No to gdzieś na końcu tego wszystkiego jest jednak drewno. Drewno, które jest nam potrzebne i niezbędne. Drewno, którym się otaczamy na co dzień. Nawet nie mamy świadomości tego, że niektóre wyroby są produkowane z drewna. Już nie chciałbym przytaczać tutaj argumentu papieru do pisania. Niektórzy po prostu nie wiedzą, że papier pochodzi z drewna. Proszę mi wierzyć, mamy takie informacje na

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
4: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Numer 1 w Łodzi.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sapkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: I po reklamie.

0: rozmyśla.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: Michała Żmuty Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.

Escaut. Good job.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się